się poliasno. Tam mene robisz klinca, tinka, spraszewat, pasy, mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć. Tam mawać nie masz rad, polpa prideszki.